0: stole. Muchy chvália chute vône na linke. Aj na stole.
1: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.
2: Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj. Tancuj, tancuj. Vykrúcaj sa, tancuj.